Jeżeli by stakło, że muszę w pustynię, za to z letnich wrata, Chris se prawą zmiluje, znikar prazny plet, ustający predaje, krowisz tam bez kucie.